jo, da je sva je ge jo že be ge doj. A kto ž me ne da djevku maladoju, da je prave ge deže da ga doj.